Sondaja kala kumusulia dala, amina. Hayo msimakwa Yesu matunda, kwele sala, nena kumu, nesani, nekura dana.

0: akufunye era nakukiza
1: katonda yeba
0: omukama atandise mugwe omulimu omulungi guno yennyini agumalize.
1: Amen.